laleczkę, więc główkę złóż, oczęte zmruż, opowiem ci bajeczkę, więc powiem ci bajeczkę.